0: Dobry wieczór. Słuchają Państwo polskiego programu nadawanego 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni wieloetnicznego Radia 3ZZZ w Melbourne w czwartą środę miesiąca 23 września 2026 roku. Witają się ze słuchaczami Magdalena i Krzysztof Krakowscy. Nadajemy nasze audycje z Polski. Wrzesień to taki specjalny miesiąc. Miesiąc pamięci, ale też i miesiąc, w którym zaczyna się rok szkolny, a więc rusza machina edukacyjna, koniec tego wakacyjnego rozprzężenia. W miastach znów zaczynają się korki w godzinach porannych i popołudniowych. Pora się zabrać do pracy i przyzwyczaić się do codziennych rygorów. Spadło trochę deszczów, a jest cały czas dość ciepło, więc w lasach pojawili się grzybiarze z wiaderkami. Podobno jest dużo grzybów w tym roku. Patronem dnia 23 września w kościele katolickim jest święty Pio z Pietrelciny, ojciec Pio, prezbiter, jeden z najpopularniejszych świętych XX wieku. Dziś imieniny obchodzą Bogusław, Pekla, Elżbieta i Zachariasz. Wszystkim naszym słuchaczom, którzy w tym dniu obchodzą swoje święto, składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, życzliwości, miłości, radości i spełnienia marzeń.
1: Patrząc w oczy najłaskawsze, pytam cię, czy kochasz mnie? Ty mi zaraz, że na zaraz.

już wiem, że kochasz i gdy pytam, czy nie zdradzisz mnie, ty mi zaraz, że ach nigdy, a ja tyle nie chcę, nie. 100 lat gorących i upalnych to program maksymalny, jeżeli powiesz tak. 100 zim śnieżystych i słonecznych dodajmy ostatecznie do tamtych letnich dni.

100 lat, więc pomyśl, mu się zgodzisz, bo jeśli o mnie chodzi, wystarczy mi 100 lat, wystarczy mi 100 lat.

0: myśl, kim się zgodzisz, bo jeśli o mnie chodzi, wystarczy mi 100 lat, wystarczy mi 100 lat.
1: A plan dzisiejszej audycji jest taki. Na wstępie przekażemy Państwu radiowe komunikaty różnych organizacji przygotowane przez panią Renatę Suwarę, które przeczyta Krzysztof. 1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, czyli niemiecki atak wojsk hitlerowskich na Polskę. A 17 sierpnia naszą wschodnią granicę przekroczył drugi agresor, Sowiety, czyli Związek Radziecki. Nie są to radosne rocznice, przypominają one tragiczne wydarzenia, zarówno tragiczne dla Polski, jak i dla Polaków. Fotografie wojenne pokazują nam bezmiar zniszczeń i bezmiar ludzkich nieszczęść. Nie chcemy, aby te wydarzenia ponownie miały miejsce. Zrobimy jako obywatele wszystko, aby do takiej tragedii nie doszło. Choć ciężko przechodzi przez usta słowo nasz, rząd próbuje wszelkimi metodami doprowadzić do zaangażowania się Polski w konflikt. Dlatego też w niedzielę byliśmy na Marszu za pokojem, organizowanym przez środowiska prawicowe. Mamy nadzieję, że takie naciski społeczne wpłyną na opamiętanie naszej klasy politycznej. Będzie więc krótka relacja z tego marszu. Będzie jak zwykle dużo polskich piosenek, a ich wyboru dokona Krzysztof. Zostańcie Państwo z nami i życzymy miłego słuchania.

Komunikaty i ogłoszenia. Szanowni słuchacze, członkowie i przyjaciele sekcji Polskiej Radia 3 ZZZ. Po mszy świętej odprawionej w niedzielę 20 września przez księdza Wiesława Słowika w kościele świętego Ignacego w Richmond w intencji wszystkich członków, słuchaczy oraz redaktorów i techników w sali klubu Styx odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji polskiej. Sprawozdania koordynatora i skarbnika zostały przyjęte przez aklamację. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Do nowego zarządu na kolejne 2 lata zostali wybrani koordynator Zofia Kemp, zastępca koordynatora Zofia Kurosz, sekretarz Renata Suwara, skarbnik Zofia Dublaszewska oraz członkowie Mariusz Han, dr Hubert Rogiński oraz Ireneusz Kołacz. W imieniu nowego zarządu i swoim serdecznie dziękuję za ostatnie 4 lata społecznej pracy w zarządzie paniom Halinie Bąk i Halinie Graf oraz panu Jerzemu Krysiakowi, który pełnił funkcję skarbnika. Życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na zebranie. Podpisano koordynator Zofia Kemp. Komunikat radiostacji. Od 1 października bieżącego roku radiostacja przeprowadza doroczny radioton. Wszystkie grupy etniczne zobowiązane są zebrać minimum $1000 na każdą godzinę programu. Towarzystwo Kultury Polskiej Wiktorii zaprasza do udziału w koncertach i przesłuchaniach półfinałowych organizowanych w Wiktorii i Południowej Walii w ramach konkursu polskiej muzyki w Australii Paul Musica 2026. Przesłuchania i finał odbył się 23 września, czyli dzisiaj. Etap pierwsze półfinały Polskie Sanktuarium Maryjne w Essendon w godzinach 10 do 15. 26 września będzie drugi etap półfinałów organizowany w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej w Sydney od godziny 10 do 13. 4 października finał konkursu w Primrose Potter Salon Melbourne Recital Centre Victoria. O 10 festiwal dziecięcy, 10.30 finałowe przesłuchania, o 15 koncert The Spirit of Poland i ogłoszenie wyników. Wydarzenia towarzyszące to 27 września Dzień Polskiej Muzyki w klubie polskim w Ashfield, Sydney, New South Wales o godzinie 17. 3 października koncert Muzyka Bez Granic, Polski Kościół Adwentystów dnia 7 w Dandenong, Melbourne, godzina 18.30. 10 października koncert laureatów Rec Theatre w Charleston, Victoria, godzina 17. I 15 października koncert laureatów Festiwal Polski na Federation Square w Melbourne o godzinie 13.30. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny. Związek Polaków w Melbourne zaprasza na koncert Aleja Gwiazd, odbywający się w ramach naszych polskich kwiatów w niedzielę 27 września bieżącego roku w sali audytorium Glen Eyra City Council. Corner Glen Eyra oraz Hawthorne Roads w Caulfield. W wydarzeniu wezmą udział artyści polonijni z Adelaide, Melbourne i Sydney. Początek koncertu o godzinie 17. Bilety w cenach $40 normalny, 30 ulgowy. Rezerwację prowadzi pani Kasia pod numerem telefonu 0400 195 969. Australijsko-Polskie Towarzystwo Dobroczynności zaprasza na walne sprawozdawcze zebranie, które odbędzie się 27 września o godzinie 14 w domu polskiego emeryta w Bayswater 3 Percival Street. Wszyscy członkowie i sympatycy są mile widziani. Podpisano sekretarz Zygmunt Piasecki. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenie Polskich Kombatantów kołem numer 3 w Melbourne
Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej zaprasza na wystawę Instytut Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce w niedzielę 23 sierpnia bieżącego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kisborne. Wystawę będzie można obejrzeć we wrześniu w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polker w Mount Waverly. Klub piłkarski Western Eagles FC zaprasza na galę podsumowującą sezon 2026 Presentation Night, która odbędzie się w sobotę 3 października w Klubie Polskim w Albion. Podczas wydarzenia klub będzie świętować osiągnięcia drużyn juniorskich, seniorskich i zespołu Terts. W programie wydarzenia m.in. jest loteria i fotobudka. Początek imprezy o godzinie 18. Wejściówki w cenach $60 za osobę i $25 za dziecko. W cenę biletu wliczony jest 3-daniowy posiłek oraz napój bezalkoholowy serwowany do stołu. Napoje alkoholowe i inne napoje będą dostępne za dodatkową opłatą w barze. Rezerwacje miejsc i biletu do nabycia są na stronie internetowej. Na coroczne wydarzenie zapraszają nas wszystkich siostry Zmartwychwstanki, rektor ksiądz Mariusz Han oraz koła Żywego Różańca przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. W uroczystość Matki Bożej Różańcowej w środę, 7 października, przybędą do Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon koła Żywego Różańca z całej Wiktorii wraz ze swymi duszpasterzami. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.30 nabożeństwem prowadzonym przez przedstawicieli różnych kół, a o 11.00 msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ojca Stanisława Tomasiaka. Po Eucharystii koło Żywego Różańca z Essendon podejmie obiadem wszystkich obecnych. Ksiądz Tomasz Nowak z Towarzystwa Chrystusowego i wspólnoty parafialne z Ardeer, Geelong i St. Albans serdecznie zapraszają na doroczny, uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października w Klubie Polskim w Albion. Początek wydarzenia o godzinie 15. W cenie biletu $45 od osoby będzie 3-daniowy smaczny obiad i relaksująca muzyka na żywo. Podczas wydarzenia odbędą się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewnia, że będzie to popołudnie, które dostarczy radości i sympatycznych, towarzyskich spotkań każdej osobie. Rezerwacje prowadzą pani Jadzia pod numerem telefonu 0417-776-427 i pani Teresa 0411-272-116. W związku z przypadającym w tym roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące.

pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. Wspólnota parafialna Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon zaprasza do udziału w kolacji i zabawie, które odbędą się w sobotę 17 października w Klubie Polskim w Albion. Zabawę na parkiecie poprowadzi DJ Skandal. Początek wydarzenia o godzinie 18. W cenie biletu $60 od osoby będzie kolacja, ciasto i kawa. Rezerwacje prowadzą Barbara Peric 0421 019 024 i Ewa Pietkiewicz 0458 408 681. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie wiadomości na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też zadzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu to portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane cotygodniowo na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz we wtorki od godziny 11, w środy od 22 i w soboty od 19. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Były to komunikaty i ogłoszenia społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

Nasi słuchacze znają najważniejsze wydarzenia z historii Polski, a więc wydarzenia z 1 i 17 września oraz ich skutki są znane. Ale co doprowadziło do tego, że nastąpił ten krwawy konflikt? Na to pytanie odpowiada film dokumentalny Grzegorza Brauna. Pan Braun zrealizował ten film 17 lat temu, kiedy był jeszcze reżyserem, a nie politykiem. I trzeba przyznać, że film jest fascynujący. Opowiada o genezie i kulisach geopolitycznych, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Film, dostępny na YouTube, nosi tytuł Marsz Wyzwolicieli i był zrealizowany w 2009 roku. Jest to dokument skupiający się bezpośrednio na roli i wpływie Związku Radzieckiego na wybuch II wojny światowej. Film analizuje przygotowania sowieckiego imperium do ofensywy na Europę oraz polityczną grę Józefa Stalina, która doprowadziła do tragicznych wydarzeń z 1939 roku. My ten film obejrzeliśmy w dniu 17 września i Państwu go serdecznie polecamy.

W niedzielę wzięliśmy udział w Marszu za Pokojem. Marsz był organizowany przez Konfederację Korony Polskiej. Przeszliśmy ulicami Warszawy od rotundy pod Pałac Prezydencki, gdzie ze sceny ustawionej przy dziedzińcu, z którego z konnego posągu spoglądał Stanisław August Poniatowski, wielu mówców podkreślało wagę pokoju w tych niespokojnych czasach. I my podpisujemy się pod tym przesłaniem. Największe nieszczęście, które mogłoby się w tej chwili przydarzyć Polsce, to wojna. Wspierajmy więc te siły, które pragną pokojowego współistnienia narodów.

Wielkie brawa, szanowni państwo. Spotykamy się na Marszu za Pokojem po raz 20. To jest 20. Marsz Polska za Pokojem. My jako Polacy, jako Konfederacja Korony Polskiej jesteśmy za pokojem. Zanim oczywiście zaczniemy oficjalne przemówienia, chciałbyśmy strasznie państwu podziękować za tak liczne przybycie i przywitać naszych wspaniałych gości. Polska! Polska! Za pokojem! Polska! Polska! Za pokojem!

0: Druga impreza, na której gościliśmy ostatniej niedzieli, to promocja książki redaktora Marka Skalskiego pod tytułem Historia bez kłamstw. Książki jeszcze nie zdążyliśmy przeczytać, ale ciekawa dyskusja towarzysząca tej promocji zachęca do zapoznania się z jej treścią. Książka traktuje o różnych szkodliwych mitach tkwiących w naszej historii, czyli pewnych zafałszowaniach i półprawdach, które funkcjonują w powszechnej świadomości społeczeństwa i powodują wysnuwanie niewłaściwych wniosków. W dyskusji wzięli udział autor, redaktor Marek Skalski, redaktor Tomasz Sommer, poseł Polski do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun i poseł na Sejm pan Roman Fritz. Fragmenty tej dyskusji przedstawiamy i zachęcamy do zakupu tej książki.
1: Pozwolą Państwo, że przedstawię naszych gości. No nie mogę zacząć inaczej niż od autora dzieła, które jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania, redaktor Marek Skalski. Witamy. Chciałbym Panów zapytać takie pytanie na rozgrzewkę. Jak sądzicie, jak głęboko mity wdrukowane w naszą świadomość przez pokolenia, powtarzane konsekwentnie przez dziesięciolecia, a czasem stulecia, w jaki sposób potrafią czy kształtują nie tylko naszą wiedzę o przeszłości, ale także nasze poczucie własnej wartości jako narodu i nasze przekonanie o tym, że mamy w sobie sprawczość bądź nie mamy. Proszę bardzo, panowie. Panie Marku.
2: No oczywiście cała ta książka właściwie opiera się i konstrukt na tym, że te mity są szalenie trwałą i taką skamienieliną, można powiedzieć, w naszych umysłach. Ja tutaj się staram rozprawiać z takimi chyba najbardziej powszechnymi, popularnymi mitami, mitami założycielskimi dotyczącymi przyczyn upadku Rzeczpospolitej naszej obojga narodów, czyli myślę na przykład mit liberum veto jako takiego bardzo szkodliwego, rozkładającego czynnika państwa, podczas gdy to przecież funkcjonowało przez kilka wieków i to w tym okresie, kiedy przecież Rzeczpospolita była u szczytu swojej potęgi i jakoś wtedy to nie przeszkadzało, a potem nagle zaczęło przeszkadzać, więc może nie w samym mechanizmie był problem, bo zwracam Państwa uwagę, że dzisiaj przecież liberum veto obowiązuje w procesie decyzyjnym, jeśli chodzi o mechanizmy podejmowania decyzji przez Unię Europejską, tak, przez tą Radę Unii Europejskiej, gdzie właśnie teraz mówimy o tym, że jak się pojawiają takie zakusy, żeby z tego liberum veto się wycofywać, żeby głosować większością, no to wszyscy traktujemy to zupełnie słusznie jako taki zagrożenie, zamach, tak, że to może być niebezpieczne dla tych, powiedzmy, mniejszych państw, gdzie ich głos będzie po prostu znikał. I dokładnie tak samo było w tej naszej Rzeczpospolitej. I to paradoks polega też na tym, że to właśnie nie Polacy wymyślili liberum veto, a chociaż jest to nam wtłaczane, że to my Polacy, bo my nic nie potrafimy dobrego wymyślić, tylko właśnie te mniejszości zamieszkujące Rzeczpospolitej, w tym wypadku na przykład no, niemieckojęzyczna ludność Prus Królewskich, tak, która tak obawiała się, że po prostu w Sejmie Rzeczpospolitej, w Sejmie Królestwa Polskiego wówczas jeszcze, jej głos po prostu gdzieś tam zaginie i prawa, pewne takie kardynalne prawa tej dzielnicy zginą. Dlatego sobie właśnie wywalczyli taki mechanizm, żeby można było, żeby mogli bronić tej swojej tożsamości. Kolejny mit, który też bardzo mocno się tak wdrukował jako coś strasznie negatywnego i szkodliwego w naszej historii, czyli mit tej wolnej elekcji, takiej anarchizującego okresu intermedium pomiędzy panowaniami, które tam się łączyło oczywiście z jakimś strasznym bałaganem, chaosem, kiedy było dokładnie odwrotnie. Osoby, które przyjeżdżały, przedstawiciele poselstw zagranicznych, którzy przyjeżdżali wówczas na te pole elekcyjne, byli zdumieni, że Polacy potrafią w takim spokoju obradować, nie dochodzi do żadnych burt, awantur, czy tam przelewu krwi. Były oczywiście wyjątki, ale to rzeczywiście były wyjątki, tak? I żeby udowodnić, że ten mechanizm nie był taki zły, no to przecież ten mechanizm obioru chociażby prezydenta Stanów Zjednoczonych jest w pewnym sensie w dużej mierze wzorowany na tym mechanizmie właśnie naszej polskiej wolnej elekcji. Właśnie ten system z taką dwuinstancyjnością, z wybieraniem tych elektorów i tak dalej. To jest żywcem wzięte z zasad naszej wolnej elekcji. Także no oczywiście mógłbym mnożyć, ale no nie mamy oczywiście na to czasu. Te mity oczywiście tych wieków średnich, tego czasu zacofania i tak dalej, gdzie ja rzeczywiście no, uważam, że to jest najbardziej zafałszowany okres w historii naszej cywilizacji. Tu się często powołuję na taką książkę, którą Państwu polecam, pani Regine Perneux, Blask średniowiecza, tak? Ona tak zatytułowała tą książkę, czyli coś zupełnie odwrotnego, ale to pewnie rozwiniemy sobie jeszcze.
0: Chciałam się zapytać, który z tych mitów jest najbardziej szkodliwy w tym momencie? Który z mitów jest jeszcze funkcjonujący, a nie rozpoznany? I czy są mity pozytywne?
2: Znaczy, no ja jestem zwolennikiem prawdy, nie mitów, tak? Nawet najgorsza prawda jest lepsza niż najpiękniejszy mit. No ta książka ma oczywiście swoje ramy chronologiczne. To jest taki pierwszy tom, no to jest po prostu okres średniowiecza i okres tej epoki nowożytnej, to doprowadzonej powiedzmy do upadku, do czasów upadku naszej Rzeczypospolitej. No kilka tych mitów wymieniłem. Mówiłem właśnie o tym micie liberum veto, mówiłem o micie wolnej elekcji. Kolejny mit polskiej złotej wolności, tak wyszydzany i wyśmiewany przez naszych wrogów, bo to tak trzeba po prostu powiedzieć wprost, to nasi wrogowie tworzyli te mity. Pojęcie złotej wolności, proszę Państwa, pojawiło się na sztandarze, ale nie Armii Polskiej, proszę Państwa, tylko Armii Gdańskiej, która walczyła z królem Stefanem Batorym. Stoczono wojnę u progu panowania, ponieważ Gdańsk opowiadał się za innym kontrkandydatem do króla polskiego. I oni mieli właśnie te chorągwie z tym napisem Aurea Libertas, czyli złota wolność. Także to kolejny taki kuriozalny przykład, że te mity tak naprawdę tworzyli nie Polacy. Tak, no oczywiście mit średniowiecza, no cały potężny, najbardziej piętrowy mit, który jest tak głęboko wdrukowany w nasze głowy, stworzony oczywiście przez tych historiografów niemieckich, bo ten Mittelalter, tak, jak Państwo sobie przeanalizujecie, średniowiecze, czyli średnie, czyli coś takiego, co jest pomiędzy, tak, czyli pomiędzy tymi wspaniałymi czasami, tak, 1000 lat, właśnie, to w ogóle jest potężna epoka, to kilka epok tak naprawdę, no, ale te czasy starożytności, antyku, a potem odrodzenie, które tam znowu ustawienie fabryczne na właściwym poziomie ustawiło, a między nimi te 1000 lat takiego nie wiadomo czego, czasów ciemnoty, zacofania, anarchii, wojen, klęsk, epidemii, no wszystkiego co najgorsze, gdy w istocie, i próbuję to na kartach tej mojej książki troszeczkę się rozprawić z tym mitem, pokazać, bo ja osobiście jestem admiratorem czasu średniowiecza. W ogóle chciałbym, żebyśmy ukuli jakiś inny termin, nie ten krzywdzący termin stworzony przez Niemców. To jest epoka, kiedy stworzono tak naprawdę podwaliny naszych cywilizacji, której dziś się chlubimy. Te wszystkie na przykład zasady sprawiedliwe, zasady prowadzenia wojen, te wszystkie konwencje haskie i tak dalej, co należy robić z jeńcami i tak dalej. To wtedy właśnie w okresie średniowiecza zasada Treuga Dei, rozejmu Bożego, Pax Dei, pokoju Bożego, tak? Wtedy ukuto zasadę, że nie można zabijać podczas wojen ludzi nieuzbrojonych, ludzi bezbronnych, ludzi, którzy nie mają odpowiedniego rysztunku, tak? Że wojny toczą profesjonaliści, tak? Treuga Dei, że staramy się walczyć tylko poprzez... To trochę może nam się dzisiaj wydawać śmieszne, że tylko od czwartku do niedzieli na przykład, ale przestrzegano tego naprawdę.
3: Nawet czasem i z przerwami, jak pod koronowym.
2: Tak, tak, pod koronowym, tak, przerwano zupełnie pojedynek. Tam zresztą z tym koronowym to jest taka bardzo, tak, ciekawa historia, ponieważ tu polskie rycerstwo chciało udowodnić, że to, co się działo pod Grunwaldem i przed Grunwaldem, czyli rzeczywiście, no bo nasz ówczesny władca pochodzenia litewskiego, on rzeczywiście no, zrobił taką no, jesień średniowiecza tym krzyżakom, tak, czyli to palenie wsi i tak dalej, ale to on był sprytny po prostu, on wiedział, że wielki mistrz krzyżacki będzie musiał bronić tej swojej ludności i będzie musiał stoczyć tą bitwę. Później już krzyżacy nie zrobili tego błędu, okupowali się w zamkach i nie wychodzili z nich, dlatego już nie mogliśmy ich dopaść. I to koronowo było jakby takim reakcją, że Polacy chcieli pokazać, nie, my też jesteśmy Europejczykami, my też się trzymamy tych zasad chrześcijańskich i zrobiono taką po Bożemu tą bitwę wówczas.
3: Ale pamiętasz, bośmy o tym rozmawiali, że to nie Jagiełło tam dał pokaz, że tak powiem, możliwości wschodu, tylko to książę Witold.
2: Tak, książę, tak, jego Tatarzy.
3: Jak jacyś tam właśnie czy Tatarzy...
2: Dwaj bojarzy.
3: Zrabowali
2: tak, kościółek
3: jakiś, to potem u Długosza jeden mówi do drugiego: wieszaj się szybciej, bo inaczej się
2: rozsierdzi. Tak. To byli dwaj bojarzy i właśnie Witold taki miał pomysł, bo on miał różne właśnie pomysły, że w takim razie to wy się sami powiesicie. Ja was nie będę wieszał, ani ktokolwiek z nas, tylko sami się powiesicie. No ale wracając do tego średniowiecza, tak, rzeczywiście stworzono wówczas taką niesamowitą mozaikę społeczną, która wspaniale funkcjonowała z tymi wszystkimi stanami. To
4: nawiązania na naszej dyskusji o chłopach. Ja to dosyć szczegółowo opisuję, że musimy tępić ten zwrot ludowy, bo ta dola chłopów, tak, to niewolnictwo chłopów, oczywiście w cudzysłowie, wcale nie było takie złe. Tak? To zachęcam Państwa do przeczytania. Nie chcę tutaj się rozwodzić, bo nie mamy czasu, ale los chłopa w tym późnym średniowieczu, no to myślę, że wielu z Państwa dzisiaj pracując gdzieś tam na urzędach, na etatach, w korporacjach byłby zachwycony takim losem, tak? Bo przypominam, że ci osadnicy przez 20 lat na przykład nie płacili żadnych podatków, tak? Zero, tak? Czyli ich dochód był po prostu równy temu, tak? A potem płacili już te minimalne podatki kilkuprocentowe, także... I przede wszystkim chłopi nie musieli chodzić na wojny, w przeciwieństwie do rycerstwa, szlachty, które tak miało niby ich prześladować, a to rycerze niestety mieli ten przykry obowiązek. No, chwalebny oczywiście i honorowy, no ale jak Państwo się domyślacie, na wojnie różne rzeczy się działy. Można było zginąć, odnieść rany, zostać okaleczonym, a ówczesny stan medycyny sprawiał, że to była dosyć taka nieprzyjemna perspektywa. Także chciałbym oddać rzeczywiście sprawiedliwość tym, bo oni nie bronili tylko siebie i swoich rodzin, swoich majątków, tylko całego narodu, również tych chłopów. I zwróćcie Państwo uwagę, że nie było specjalnie dużo powstań chłopskich w całej naszej historii polskiej. My możemy oczywiście mówić o powstaniu Kostki Napierskiego, ale to była dywersja, tak? Inspirowana przez Chmielnickiego. A w istocie, no przecież ci niewolnicy, tak, w cudzysłowie, oni przecież, biorąc pod uwagę, że stanowili ogromną większość społeczeństwa, no powinni się buntować. Robić jakąś krwawą łaźnię tym swoim właścicielom, a nie robili tego, tak? Czyli być może ten los ich wcale nie był taki zły. Ja tam zresztą w książce podaję przykłady, jak to ci biedni chłopi, znowu w cudzysłowie, pożyczali swoim panom duże sumy pieniędzy, liczone na dzisiejsze pieniądze na setki tysięcy złotych. Mieli te pieniądze, tak? Byli w stanie pomagać tym swoim panom, tak? Bo pan musiał wyekwipować na przykład syna na wojnę, to były ogromne koszta, tak? I skąd brał te pieniądze? No, brało często właśnie od swojego poddanego, od tego prześladowanego niejako chłopa, tak? To takie kurioza.
3: To, że w ogóle ta narracja propagandowa, że ona w ogóle mogła się przyjąć i ugruntować, no to jest oparte na takim fałszywym mniemaniu, że ci panowie, właściciele, że oni są jakimiś kosmitami, którzy wylądowali i uwłaszczyli się na czymś, co już było gotowe, istniało i zaczęli tam, prawda, ciemiężyć tego chłopa. No, szanowni Państwo, historycznie, i Marek Skalski o tym chętnie wspomina, wszystko zaczyna się na surowym korzeniu. Z grubsza rzecz biorąc, te nadania ziemskie to nie są nadania czegoś gotowego. To dopiero z czasem, kiedy no, już jest jakiś obrót na tym rynku, następują transakcje, zawiązywanie koligacji, małżeństwa, coś tam w wianie podarowane, ale pierwotnie wszystko jest na surowym korzeniu. To znaczy niektóre wspólnoty klasztorne, tak jak na przykład zakon cystersów, oni to nawet mieli wpisane w regułę, że uwaga, nie wolno im przyjąć nadania innego od księcia, władcy, pana, króla, innego niż fundacja klasztoru na surowym korzeniu, czyli mówiąc krótko, w puszczy, w pustce, na prowincji, w lesie i mają tam wszystko postawić od zera. Takie były początki. Mija parę stuleci i komunistyczni agitatorzy szczują na klasztory, na kościoły, na pałace, grab zagrabione. No i renesans mamy dzisiaj właśnie tego lewactwa.

0: Witam.
1: Ojciec Pio, czyli Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie we Włoszech. Był mistykiem. Często surowo pokutował. Bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizję Maryi, Jezusa i swojego anioła stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji. Podczas jednej z modlitw, już po wstąpieniu do zakonu kapucynów, otrzymał stygmaty, czyli na jego rękach i nogach otworzyły się rany w miejscach, w których miał je ukrzyżowany Jezus. Nie rozstawał się z różańcem. Przez większość życia mieszkał w klasztorze w San Giovanni Rotondo. Zmarł 23 września 1968 roku. I pewnie z powodu upamiętnienia rocznicy jego śmierci został patronem dzisiejszego dnia w Kościele katolickim. W 2022 roku powstał film biograficzny w reżyserii Abela Ferrary, który zainteresowanym serdecznie polecamy. W internecie można znaleźć jeszcze kilka produkcji filmowych na temat życia tego świętego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy, że byli Państwo z nami pomimo późnej pory. Zapraszamy do słuchania innych audycji polskich w Radiu 3ZZZ oraz naszej. A następna nasza audycja będzie jak zwykle w czwartą środę miesiąca, czyli 28 października o godzinie 10 wieczorem. Dobrej nocy życzą Państwu Magdalena i Krzysztof Krakowscy. Do usłyszenia!